Także drkę, drkę, dzią, drkę, drkę, dzią, drkę, drkę, drkę, dzią, drkę, drkę, dzią, drkę, dzią, drkę, drkę, drkę, dzią. Molim vas, aplauz za najbolje sise na ovoj turneji ovdje. Raja je krenula se pali žari. Krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari.